Na chwalach 98 jadzin, Białostok i Uchorodni, 99 i 2, Bieraści i Białej Podlaskiej, a tak samo na sajcie racja.com, słuchajcie Białoruska Radio Racja. Siądzie majem 24 lipienia, dwie spalowej chwiliny, zostaje ca do 6 godziny u Polszczy i się maju Białorusi, i da pierwsza wypusku na winał. Tady tak sama paczniem ranicu z racjaj. Ale pakrócz to mają jeszcze chwilinu czasu na to, jaka pahartać staronki racyjna kalendara. I tak, 24 lipienia 1435 roku u czas gromadzieńskiej wojny u Wielkim Kniastwie Litowskim po wodle zachadu kniazia Swidrychajły spaleny był ranieźnia wolny carkowny dziejacz mitropolit Hierasim. U 1911 chodzie narodził się Anatol Astrejka, białoruski poet. A u tojże samy dzień u Witebsku u 1953 chodzie narodził się, a u 2003 chodzie pamior Siarjej Kawalow, białoruski historyk i poet. Przypomniu, trzeba już rozbudzić się. Wysłuchajecie Białoruska Radio Racja, a praz dosłowna dwie chwilinki będziemy paczynać ranicu z racjaj.

Tolki już 6 chwilin zostaje do 7 godziny w Polsce i 8 w Białorusi. Anżelika Lalkowska ja rychtuję dla nas nowy wypusk na winał, a ja już ciepier chcę zaprosić was na drugą godzinę ranicy z racja, gdzie uspomnim miszynszym sierot innych temał, ale z tego paczniem Jurija Haszczawacka. Wielmi wiadoma, ha, dokumentalisty, jako, ha, na żal, białoruska ja kultura, a poszlim czasem straciła na zausiody. Także to zapraszaju was zostawać razem z nami, a da 7 godziny u Polski w 8 u Białorusi zastaje całżo tolki wykluczna 5 chwilinów.

0: Radio Racja!
1: Siomaja 26 u Polszczy, Wojśmaja 26 u Białorusi. Siądnia u naszym pamierzy pachmurna, z krótkoczasowymi deszczami. Wiecier lochki, a dat nachoda 2 metrów za sekundę, cisk niżej za normą. Temperatura powietra dniom u Białostoku do 20 gradusów. Tak samo u Harodni, Bielsku, Podlaskim i Hajnałcy od 19 do 20 gradusów. A ubieraści od 18 do 20 gradusów. Wieczorem temperatura będzie od 15 do 19 gradusów, a noczu od 12 do 15 gradusów. Noczu tak samo wiecier lochki, cisk niżej za normą. Zautra u naszym regionie woblaczna, a temperatura od 20 do 22 gradusów. Nabliżajem się do połowy na wośmuju, to posłuchajem jeszcze jednej pieśni, a zaraz poślaję je Anna Szajkowska z afiszaj na siądzieszni dzień.

Niebo jest gładkie i nie ma w nim dziur. Siedzę na ławce, w głowie wino i śpiew, a w dole po trawce nogą brykać się chce. Raz tu